napamız fado. By zapisywać wiedzę stąd, lecz stracił wątek, zgubił sens.

0: Nasze Radio 92.1 FM. Nostalgicznie. Minęła szósta. Czas na wiadomości.
1: Europoseł i poseł PiS z interwencją w sieradzkim szpitalu. Potem rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Annopole-Stare-Zborowskie. Łódzkie i rozbudowa systemu monitoringu suszy rolniczej. Bartek Perski, wiadomość. A w nich na początek sieracji wczorajsza kontrola poselska w szpitalu wojewódzkim w tym mieście. Do gabinetu dyrekcji placówki zapukali rano europoseł Waldemar Buda oraz poseł na Sejm Paweł Rychlik z PiS. Pytali m.in. o wysokość rocznych dochodów zatrudnionych w szpitalu radnych miejskich w Sieradzu Beaty Jacyszyn z Trzeciej Drogi i Jacka Wolczaka z Koalicji Obywatelskiej.
2: Cały schemat organizacyjny został tu tak stworzony, żeby większość tych aparatczyków miała funkcje dyrektorskie. Dlatego, żeby zarabiać ponad normy, żeby zarabiać kilkaset tysięcy złotych. Mamy tutaj panią koordynatorkę położnych, która zarabia 300 tysięcy złotych. Pani Jacyszyn Beata zatrudniła swojego męża i tak dalej, i tak dalej. O to wszystko dzisiaj zapytaliśmy zastępcę dyrektora.
1: Mówił europoseł Waldemar Buda, który zapowiedział podczas konferencji prasowej, że wspólnie z posłem Rychlikiem dowiodą, iż Beata Jacyszyn i Jacek Walczak to osoby, które są w sieradzkim szpitalu niepotrzebne. Oboje są tam, przypomnijmy, zastępcami dyrektora. Wznowiono pracę przy rozbudowie drogi powiatowej na odcinku Annopole-Stare-Zborowskie to gmina Zduńska Wola. Roboty ziemne są prowadzone na całej szerokości jezdni w rejonie szkoły podstawowej w Annopolu-Starym. W związku z prowadzonymi pracami kierowcy muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami w ruchu. Wykonawca apeluje o korzystanie z wyznaczonego objazdu oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez rejon prowadzonych robót. Dojazd do miejscowości Zborowskie przez drogę wojewódzką 479. Wykonawcą robót jest firma Dromak, a prace mają zakończyć się do końca stycznia przyszłego roku. Jeszcze dokładniejsze prognozowanie skutków suszy, lepsze wsparcie dla rolników i większe bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego inwestuje w rozbudowę systemu monitoringu suszy rolniczej. Z dotacji na budowę stacji Meteo skorzysta 14 gmin, w tym Wróblew czy Zduńska Wola. Każda z gmin otrzyma do 100 tysięcy złotych dotacji na zakup i montaż nowoczesnej automatycznej stacji Meteo wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego. Wszelkie obiekty pojawią się tam, gdzie zgodnie z analizami występowały tak zwane białe plamy, czyli obszary z niewystarczającą liczbą punktów pomiarowych. Inwestycje w stacje Meteo mają być zrealizowane do końca tego roku.
0: Informacje z kraju i ze świata. Polski.